ci mamy na ulicy i miliony maski i ubicią dają. Mrazę pewnie ty, maczką słaby ty, nie zdrowi. Ubicią polity, ubicią wojnity, da si graja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dialog.